Spretač s tým započnú, što so odmije a dže, a dokáľ si môžete dojenč abo dojenč. Mám odprajenie, čera som vám prajva, zo bude přichodná riečná hodina z Mirca, dženca štvort k pančicach kukuje, ale sme čera potom zonili zo tute zaredovanie abo zo tole vúpadne potekým. Posiedzenie ze Zmiercom albo zetkanie ze Zmiercom dżensa nie budże. Ktoś budże je posiedzenie Gmińskiej Rady Ralbice Rożant. Dżensa wieczor na posiedmich sydarni gminy we Rożyńcze, a też Kruszczycach zetka so Gmińska Rada też dżensa, ale 19 godzinach we sydarni Wóżica Gmińskim a Kulturnym Centrum w Kruszczycach. Jutze, wieczor, 60, je 28. koporski turnier starych kniezu, wo pokal serbsko-sokowa na sportniščiu Kruszczycach. A zjavne posiedzenie zwiaskoho předsedstva domoviny budže jutze, 5, kvečor, 7, na gmene ve Kruszczycach. Tež prajene, to je zjavne posiedzenie zwiaskoho předsedstva domoviny a tam ponže miestrujem vo aktuálnu situáciu župy Michał Hornik, ale tež vo dživavosť rady zaužby za serbský ľud. Ve Riečice voteru so konstudzenia letuše vúžiske rybarske dny, abo tydženje. A ve Vochozach zmeja vulky svedžen, tam spomínaja na domovinsku skupinu, kotraž je so tam zaužíva. A nimo toho zmeja tam potom tež vulky svedžen pri Brožni, při Švelovej Brožni ve Vochozach.

0: poprawdę lubicie, to we mieście są hiżo takle małko z deszczu jest. Na no może czy dżęca samozjenie do dalszej wóży skoczyć, potem pak najlepiej we gumiłych szkurnach. Lubicie, rany dzień wam przyjemy, a nie zabudźcie, sobotu rano na podżywecieś radio z najmniejsza potem na najpożyszo zaswiecieć.
1: Dobre ranie, dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziarzysz? Co za nas ryka, gdyż psyk zywa, złopuszku machota albo korczy? Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziarzynie zetkał. A wam sobotu rano na podziwieczych na praszynia odmówi.

0: Polícia z G.
1: W Biłej Łodzi jest wczoraj w tamniejszym Rysaku baliło, a to po całym twarzeniu. Zranił się tam nicht nie. Szkoda uczynia 1 milion euro, a fachowce te może hakle odpunczyli za przyczynu wojenia śledzić. Tam ma się spalny materiał najpierw raz wokłodnić. Mia spunžilu a utoru su neznači viacera auta v budešine v obškodžili, a to na Hansa Eislerovi a Rösker soje droze. Při štyroch autach skunc vachu vokna a roška vachu lak, vicna škoda v budešine učinja 1,4 euro, a tež v Radebergu bechu mia spunžilu a utoru vandalojo popuču a su doromade 1,4 auto v obškodžili, škoda tam 5,4 euro. V Budešinja su zastojnici utoru poponju 37-letno kolesovare kontrolovali, kišpje po štiboru i droze kolesoval, muž miješe nimale 1,5 promilu alkohola v krvi. A mies mivorazom a hamorom je čara rano šofer auta kontrolu nad jezdžidvom zubio, zdrohizio a potom do ščežara mosta prasnu, dječa postaletne so zrani a dobeše do korone, škoda učinja 70 euro. It's gonna be a good night.

Spaß. Poprawam miło dzień sabicz. Tutte zariadowanie ze zmiercom panczycach kukły, ale to wupadnie, jeso nam potom czera zdzieliło. Po takim zmierca nie może czy dzieńca trechić tam w panczycach kukły. Posiedzenie Gminskiej Rady Ralbice-Rożant wotmie so dzieńca wieczo na posiedmich, też Kruszczycach so zetkaja, a to wieczo siedmich, besedoni Wóżica. Jutze, piatk, wieczo szesczych, je 28. koparski turnier starych knezu wo pokal serbskoho sokoła na sportniščiu Kruszczycach, a wieczo siedmich, potom na gminie w Kruszczycach je zjawne posiedzenie Związkoho przedsedstwa domowiny. Tam pędzie mier z drugim wo działałosć Rady Założby za serbski lud, a wo aktualną sytuację župy Michał Hurnik. Kuloska piwania sveči celkom stedženja. A potom zmeje tež domovinska skupina v Vohozach. Vulki svedžen, svedženske zaredovanje skvadnostne 80 let založenja domovinske skupine v sobotu to bude 15 hodinach a nedželu od 11 hodin potom bude tam v Švelovej brožni Dom Kuanka. Tam predstaja krásnu serbštinu tamnišu a tež tovarstvo Švelova brožnia so tam predstaj. Kaž prajach nedelu od 11 do popoludnia 4 Dom Kuanka ve Vohozach.

0: W polskim mieście Zabrze 100 kilometrów jugowschodnie Wrocławia, a 90 kilometrów severozapadnie Krakowa. Zetkaja się tu chwilę wiadomostnicy z polskie, niemskie, czeskie a maďarskie na międzynarodnej konferencji, a tam gdzie wo mniejszyny za żelaznym załyżkom balast albo żołowo identity. Dževo rozdzielne politické postupu a nekomunistických státov napřečo národným menšinám v dobe zimnej vojny za Serbský institút, ktorýž konferenciu zromadne se Sliedženským centrumom nemskej menšiny v Opolu zariaduje, v obdželi tajso staviznári dr. Edmund Pech a dr. Friedrich Polak. Pech přednošuje vo politice NDR napřečo Serbám. Apropos, hač wuwučuje so na serbskich Schulach vo narodnych menšinach? S tutem prašenjom zabirame so za nekak po hodžine.
1: Hey yo, big wave! Tell the mic on!

Als mia von Anauko, ma, dżęca skiery nic. Dżęca kodzaju ludzo z przedieśnikom przez miasto, aż tuś swój zabudze tundry z boha zmoknie. 8 godzin, 8 je.

Dobre ranie, dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziażisz? Co za nas ryka, gdyż psyk zywa, złopuszku machota albo korci? Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziażenie zetkał. A wam sobotu rano na podziwieczych na praszenia odmówi.

Non tli ocienu sebe vidzimy, moro co zuch wobliczu. Pytam kupu, pytam skoł, mia złoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku tu koszyna dnia, moja skromna postawa. Posvedča se kranuši, wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trażimy ani noc. Spośnamy se na tebe, jasno se.

rozum rycz, rozum mieć. Do moj cycz, do moj spieć. Przez tu noc, nocy moc. Zasakle przed stale moc. Doje czwójka w usutaj. Tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacznem, że sam. Nasz swytny kraj nie swytaraj. Na ty biepak musiu twarić. Ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, coś mi pokaza. Hajsz tu je moja zebiera. Yeah.

Hove dolni vužice. V hože bosu jo nebio runo šire, a tam a sem bužo se žinca hošči raz testčovaš. A v gorni vužice njamaju lepše vedro, ale v budišinje maju žinca veto dobru launu, mislim se. Dokulaš som runo groniva za tamne lauski areal za ten serski forum vede, zachopiju se žinca te vidobne živa. Archäologi chapja ju rysch na porninje miase lauskimi groblami a starym postom. Tam de postji Pionica za magazine nastasch. Serski Institut a Serski Musee ga dostanjote tam svoju novu domuniu. Probowe tocenja na tom arealu su we dwymokostji wet poterametaria na zbytki sedlišća z ranego srežoveka pokazali. To se nento dokradne przespytujo, a archeologiske urywania maju aż do gott zakońcone bysz, a twarske žiwa pön we przyducym nališu se zachopiš. My zachopijome nento net z dalšnym žielom našeje tyžinskeje teme. Chorost Štimenca nas zaberio, a my sme v rozgronje byli ze žinskeju, kenč ze svojskego nazgonjenja ulicujo, kak to jo z nademencu chorym ze svojskej familii.

0: aktuell natürlich in die Menschen. Mein Ziel sensibilisieren wir, sagt Torstu Horost. Gas Pschiswolschne, so naras wie Situatis, wo dementnego lujas darasch, zmeniose zesto zervis wird. Kak zwischisch, asch ma Partner, aber Partneriko, Partnerka, nahen, aber Mama, demensu. Zosupen prätne gschatze, a kak pschitom ten zelle, zas mötz obhovasch. Gregor Klim, jo povedau, zjadnejo, ako ulicu jo ve zvojskich nasgonjenju. Karin Čukova zdešna. Vene se znajote, južo dvojko, peš let jo vena oplevala svojogo muža Heinz, abo Hünz, na serski. Ven jo ve starstvje na demence schorijo, a Gregor Klim, jo Karin, zmakao na jeje domacnem dvorje, a se z nejo do rozkrona dao.
1: Kak je to se zahopilo, ki kotere situacije, bo v kotere momenče, če bo se tilma kovalo, až tam musel neco biš, až musel to raztestovaš. Kak je to bilo?
2: No ja, to je šesko bilo. Moj človek je imel jednu firmu v Blidanju v Dešnje. A ne jo mogel veci pšave živaš. Tako laž jo mi gronil, ven nje namaka žeden pšave zahopen za svoje živo. A tam som se mysliva, also to njamžo ve poredku byš, to nižo, tak ja jogo nesnajom. A pen sme teke v dovolu byli v Danske, a ven jo jezdžil s autom, a jo kšil stavnje niži vodpocuš, šoš ja som se pičku živovo. Also to groni, až jo miel južo probléme s orientáciu. To nie som do toho žedne doživiva. A pen sme obi plagojca byli, a ja som to nekak všetko rozkvadovala gojcoju, což som tak vyživa, abo markovala, a ven jo net minice byl, also to ugleda ako demenc, ale ven neo se veste, ja dem se jaden termin pla neurologa pytaš. Ja, a to jo pen teke bene malcnešvo, a ten neurologe jo teste cenil, a drugi raz jo ven pen teke gronio, to jo demenca, celé jasné, druge možnosti veci nedajú a pše veľa nemôžeme cíniš. Medikamente dajú jano dve rozdielone. Sme to také ako recept dostali. Jo, no ja, a pen sme zase domov išli.
1: Medikamente sú to niečo pšinesti, ako čo pen dostali?
2: No ja, ven jo mogol lepý spáš v noci. To je také celé vážne bol za mňa. Dokoláš, kaž to také nemierne lúž máš, kenč jo stavne duce a von jo miel taký bewegungsdrang ce vyžien. To je echt napinajúce. Dokoláš, musíš stavne na ňo go gledaš. Co von cení, kak von to cení a tak dali. Žo jo von, ja som jo go cestči pýtava.
1: Wenn ja tebe jüschisch dies nau, also nichts tak, als wenn ja sabuch, to wenn ja alle teuer napschau du denn dieses Kurzzeitgedächtnis, agiert haben, portrifft ja, ne, aber kack ja to, boah.
2: Na Sacho Penko, ja, na kuschte Pat, ja, schickne, hüsch dies nau, teke te bratscho, ako te subschischli na ogliet atak dali, aber druge luge, ja, se pschätze wjasselio, kasch ja ogliet mio, a ja teke sejetze wöstau, a pschisbuchau, a jo také opýtal nieco ulicovaš a tak dali. To jo jomu spodobal, ale gaž jo von zemnu sám byl ho, jo to bene šiško byl, dokoláž jo tak nemierne pen kúšte žien byl. Kúšte žien, až to nekak žasašich. Do toho nejo žiadne kšiel spáš. A to jo bene napinajúce za pši svoje špne.
1: Ale kak ty to se na koncu teka utrauva? Co ja tebie pitom žaržovo nic, neviem, zase blúvaš?
2: No ja, to nie je ľažko. Also, ja som miela južo moje cvibľúvanie, liec ja som to všetko obšavie ceníva, liec som z čapna dosť Dokulasz ja na końcu ja nie są żadne wotekrona od niego dostawa lecja von mocne, albo co niżej hin, albo co wen, a pićku se pogibowasz. Ja, ja nie wiem, also to ja już bene szyszko, ale ja są to irgendwie doch zmestrowała, ale są sobą dostawa aż nasz syn Wegin szerpił dla tego. To ja za mnie takie szyszko był.
1: Co ja jemu pomagało?
2: Na ja tam asem pićku ogled, wenn ju takie cestrzy na drugim boce był, dla mojego nana, a kusztu sobotu, jak się takie na Kenia rytowasz. A to my irgendwie cenili. Moja żuka jopin pomagała, a ja.
1: Momenty na makasz, że ten świat ja wyrychł na końcu, no?
2: Ja.
1: Co są za ciebie takie momenty byli? Pytam co są, dają takie, takie?
2: Każ są w zagrożę duce było. A tam są mogła, piczku cenisz. Ale to ja naprzód już jeszcze czas.
1: Kaka wysoba ja twoje zbył?
2: Ja, jan bin lustny człowiek. Kęż ja rad ze mną te gryjował. Ja przecy przyjazne. Ja przecy takie na drugich słyszał, a ja opytał, co rozmiesz, a Jano to nie lepsze krzył, za szyknych, wasze mnie za familię. Ja drugim takie wiele pomagał, a ja, eben Jan lubi człowiek.
0: Z Karin Szukowiejo, jo Gregor Klim był w rozkronie wo jeje muża, kęż jo w starstwie z chorio na demence. Jo to za was zajmna tema, z czo w podobnej sytuacji a pomaga to wam słyszasz, kak druge su dożywili demencu. Dlejsza wersja tego rozkrona namaka joszo na naszom internetowym boku pod rbb-online.de/sorben.

Wet Janne Winklerreutz, schoss wahrscheinlich Nasimski Spiu, kütterisch jona pisau je Bratsch, Sebastian, na Text Anna-Maria Hetzer. Nintze psi obroschime gledajuce zase na Nasimu, tomu oktoberskemu Svijenju w bajarskem Mnichowie na Nimski München. To jo wieliki ludowy Svijen, na kütterisch kuźde leto niżi 6 milionu luzi psiżo. Predne jo se svišil leše 18. anžaseš. Na tom dnju jo se ženil bajarski kronprinc Ludvig a princesna Tereza. Tegde jo na uce bilo velike konjece ubežovanje. Dokolaž jo se kronprinc Benje za antiksku grihisku interesiroval, jo ten svežen v stilu grihiskih olimpijskih grašov bil z sportovimi ubežovanjami. Wet końca żywieżna z tego stolesza, jose ten zwierzyn wiec ak wiec na luduje zwierzyn uwił. Lesze żywieżna z czostu ażaset, tam jo był oktoberski zwierzyn 100 lat stary, su natwarili predny raz piwowe stany, to kutarusz jo uży 12,000 luzi nuć szło. Kużdy stan jo był rednie upeżniony. Gerce su grali dujarsku muziku, šlagre a ludove štucki a šökne su sobu spivali. Nekotara leta juž uzvale se te lepše štucki ze titelom Hit des Oktoberfestes. Se vie, až nie brachuju tradicionalne drastve. A to pivo vodio vod kuždego leta k drugemu droše. Ten bajarski svježin bžomen nint se s jednim sarskim pivovim spivom komentirovaš, se s jednim vet Bena Nekele a Bena Budarja. Jomu se groni nalej sebe sam, spivane vet sarskega muskecego kvinteta z Budišina, a k tomu graju česke gerce z Morave.

Nazwa Jocas Concerto. Już od leta żywieś na szczęście wesem astorżaszcza, net powejnie, jo se zachopiła we Serbach tradicja nazimskich koncertów. Żoszcze kore a ensemble w Gornej a Dolnej Łużycy koncerty ugotują. Bożko są przy nas takie koncerty wytybierali, szkoda by była, by lic usnuli. Miastem pak jo nimska muzikuła nazima w Choszobusu rozrosła. Nasza radiowa nazima, że dalej ze Swerbna pochadającej spiwarku Janu Mertingowiu. Wena spiwa w nazimskim liście po słowach Wenera Mieszkanka, na któreś jo Zygbert Hempel melodię napisał. A zakończyć może się nazimska pogorzynka ze serskim ludowym ansamblom, ze lyryskim spiwom, każ Boże mnie taszki krzydałaś, w Tandria Zeradia.

0: Mese Groni Marita Schumanova, a ja som ceptarka na Donoserbskom gymnasiumje, a som bywa teke uknica tam, ale ho, dogulažnjento som ho, a ja som spiwawa w Korie na Donoserbskom gymnasiumje, a wiele spiwow mnie se spodowa, na przykład lubsze luże.
1: Ja, luba Marita, my mamy samo jedno nagrywanie z kurom szule. Tekte hüschi wird serskie rozszerjone uszeje szule. A przyjde gospie, ja ten spiu słyszy mnie net, a przyjde gospie z nasz hüschi raz ta pokazka, ktoś wird negaśnych spiwarku a spiwariu, co w korie absolventu sobu spiwasz przy szulskim jubileju w przyjducym septemberie. Ta, ten albo ta dasz se ninto już przy probach obszylio. Przyjduca proba bużo 28. novembra w Auli Szule.

0: Wird kurz? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 jednostczo 800 8 8 6 5.
1: RBB. Serski program.

0: V naše rubrice muzika tyženja zabiramy se ze Serbami v Texasu. Tu neželu svieše tam svoj lietne Wendisch fest v mistče Serbin. Popšavem njamogu groniš miesto. Serbin v USA mežome se predstajíš ako v Jasku, ako v Vúžice. Vesrieš stoj serska luterska cerkvia, net podla majú serski muzeum a šulu. Vace? Jano Poller, Velitske Wuki, Czochugolle, a... Jo, wiele Krobo a Könjo tamaju. Ranching, jo, ta wiec w Texasu, szuzi w kraju su burske żywności ze skotom. A Könje su ta wiec, ta druga w Texasu. Chtoś co wiesz, co to napszaudu weznamnie nio, bysz cowboy, tomu porocujom Netflix-seriu Yellowstone. Ta grajo szak w starsze Montana, ale pokażo niebarwione fascinaciu wesnych Amerikanario za könje a status a šeške živo kauboja. Ale neonic za cušljive luže. Yellowstone z gvonim grajajom Kevin Costner pokažo teke ten šamne a brutalne bok US tuarišnosti.
1: It's your cowboy today.
2: You don't act like the man from the stories I've heard.
1: That's the thing about being a grandfather. I get to do all the things I wish I'd done with my children. And the things I regret.
0: Absolutne televizijne tip, ale chtoš jo to vižel, co snaš lube vstaš serski cowboy. Yes,

Je tyžinskie temy, chorost štimenca nas zaberio a my sme v rozgonie byli ze ženskiju, kenč ze svojskiego nazgonienia ulicujo, kak to jo z nademencu chorym ze svojskej familii.

Wet Janne Winklerotz, Schosuschali Nasimski Spiu, Kutteröschio napisau je Bratsch, Sebastian, na Text Anna-Maria Hetzer. Nintze psi oproschime gledajuce zase na Nasimu, tomu oktoberskemu svijeniu w bajarske Mnichowie na Nimski München. To jo wieliki ludowy svijen, na kutteröż kuźde leto niži 6 milionu luži psižo. Predne jo se svišil leše v 18. anžaseš. Na tom dnju jo se ženil bajarski kronprinc Ludwig a princesna Teresa. Tegde jo na uce bilo velike konjece ubežovanje. Dokolaž jo se kronprinc Benje za antiksku grihisku interesiroval, jo ten svežen v stilu grihiskih olimpijskih grašov bil ze sportovimi ubežovanjami. Wet końca żywieżna z tego stolesza, jo se ten zwiezin wiec ak wiec na luduje zwiezin uwił. Lesze żywieżna z czostu ażaset, tam jo był oktoberski zwiezin 100 lat stary, su natwarili predny raz piwowe stany, to kutarusz jo uży 12,000 luzi nuć szło. Kużdy stan jo był rednie upeżniony. Gerce su grali dujarsku muziku, šlagre a ludove štucki a šökne su sobu spivali. Nekotara leta juž uzvale se te lepše štucki ze s titelom Hit des Oktoberfestes. Se vie, až nie brachuju tradicionalne drastve. A to pivo vodio vod kuždego leta k drugemu droše. Ten bajarski svježin bžomen nint se s jednym sarskim piwowym spivom komentirovaš, se s jednym vet Bena Nekele a Bena Budaria. Jomu se groni nalej sebe sam, spivane vet sarskego muskecego kvinteta z Budyšina, a k tomu graju české gerce ze Smorave.

0: Mi se kroni Marita Šumanova, a ja som ceptarka na Donoserbskom gymnáziumie. A som bola také uknica tam, ale ho, dogoloženiento som ho. A ja som spiwawa v Kurie na Donoserbskom gymnáziumie a viele spivov mi se spodova, napríklad Lubšie Lúže.
1: Ja, luba Marita, my mamy samo jedno nagrywanie z kurom szule. Tak to hyszczy wird serskie rozszerzone uszeje szule. A przyjdzie gospie, ja ten spiół słyszy mnie net, a przyjdzie gospie z nasz hyszczy raz ta pokazka, ktoś wird negaśnych spiwaku a spiwariu, co w korie absolwentu sobą spiwasz przy szulskim jubileju w przyjdzącym septemberie. Ta, ten albo ta dasz się ninto już przy probach obszyliu. Przyjdzuca proba bużo 8 a 20 novembra w Auli Szule.